kolej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja Job Dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę.

0: Rytm swoje, idź do przodu. Piszę teksty o miłości, bo wybiłem na niej zęby. Spekuluję jak Zorski, czy mi wyjdzie życie.
1: Chciałbym przyrzec, że nie brałem nigdy drogów, lecz bym skłamał, a nie lubię tego stanu.

0: Map Łomyk, rok 1955, miał dobry rower półwyścigowy, jeździł na nim dużo, trenował, marzył o tym, aby zostać zawodnikiem, wygrywać wyścigi kolarskie, wyjeżdżać za granicę. No proszę, jeśli za granicę, to tylko na rowerze. Bolesław Prus. Wsiadłem na rower, a ponieważ szosa była gładka, więc potoczyłem się jak strzała. Cóż to za gładkie drogi były w czasach Bolesława Prusa. Rower damski, męski, młodzieżowy, turystyczny, wyścigowy. A, rowerem nazywamy jeszcze ćwiczenie gimnastyczne wykonywane w pozycji leżącej, polegające na wymachiwaniu uniesionymi i zgiętymi w kolanach nogami. Jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko i wiaterek. Skąd ten rower przyjechał do naszej ludzkiej cywilizacji?
1: Ой, зараз вже все будемо пояснювати і дізнаватися теж самі. Тому що винахід велосипеда – це історія інновацій, насправді. Перші згадки про транспортні засоби, які нагадують сучасний велосипед, вони сягають кінця 18 століття. Хоча ця концепція двоколісних машин, вона вже раніше десь там замайоріла у когось в голові. Від простих дерев'яних конструкцій до складних сучасних велосипедів цей транспорт пройшов тривалий шлях розвитку.
0: No, ludzkość skłonna jest przypisywać wiele wynalazków Leonardowi da Vinci i jest on również w pewnych kręgach podejrzewany o zaprojektowanie, wynalezienie roweru, ale w tym wypadku zdaje się, że to jednak przesada i nie jest to dzieło rąk mistrza Leonarda. Co wiemy na pewno, za jeden z pierwszych prototypów roweru uważany jest genialny, moim zdaniem, wynalazek genialnego niemieckiego barona Karla von Dreisa z 1817 roku. Wynalazł baron tak zwaną drezynę lub maszynę do chodzenia, która składała się z dwóch kół połączonych ramą. Siedzący na niej użytkownik odpychał się stopami od podłoża, tym samym wprawiając pojazd w ruch naprzód.
1: Цікаво, як він гальмував.
0: З гурки на пазурки.
1: Цей транспорт був націлений на спрощення пересування містами без коней і використовувався як альтернатива теж для піших прогулянок.
0: Коні були дуже щасливі.
1: Ой, так, безперечно. Всередині 19 століття французи вдосконалили дрезину і додали педалі. Перші педальні велосипеди були дуже незручними, важкими. Вони дозволяли людям рухатися швидше, ніж пішки. І стали популярними серед молоді і почали так масово використовувати. Для розваг.
0: A więc na początku stawiamy na rozrywkę. Rozrywką jest oglądanie starych obrazków i fotografii. Mm-hmm. Któż ich nie widział? Te pierwsze rowery, które wyposażone już były w pedały, miały coś jeszcze charakterystyczne. Ogromne przednie koło i znacznie, znacznie mniejsze tylne. To były tak zwane wysokie bicykle. To duże przednie koło umożliwiało rozwijanie większych prędkości, bo jeden obrót pedałów przekładał się na pokonanie dłuższego dystansu. Miała ta konstrukcja jednak pewną dość istotną wadę. Siodło było umieszczone wysoko, w związku z tym no, jazda bywała po prostu niebezpieczna, a bolesne upadki zdarzały się dość często.
1: Один із ключових етапів у розвитку велосипедів – це винахід безпечного велосипеда у 1885 році. І винайшов цей безпечний велосипед Джон Кемп Старлі. І він ввів у практику концепцію велосипедів з однаковими колесами, ланцюговою передачею і низьким центром ваги. І це суттєво підвищило комфорт і безпеку їзди. І ця модель стала такою основою, прамамою для сучасних велосипедів. У 1890-х роках почалася золота ера велосипедів.
0: І трва.
1: Так, і вона триває, а з винаходом надувних шин винайшов ці надувні шини для велосипедів шотландець Джон Данлоп. Велосипеди стали ще зручнішими, а технології виробництва дозволяли робити рами легшими, міцнішими і так далі.
0: I tak dalej, i tak dalej. Któż by to, proszę Państwa, policzył, ale z całą pewnością dziś na naszej planecie jest grubo.

0: ponad miliard rowerów i jest to najpopularniejszy środek transportu, a więc nie tylko dla rozrywki, ale po prostu alternatywny sposób przemieszczania się w przestrzeni.
1: I ekologicznej też.
0: No, miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo jak wspomnieliśmy, już nazywamy dziś rowerami różne pojazdy, których funkcjonowanie nie jest obojętne dla środowiska i dla naszej planety, a niekoniecznie pomaga człowiekowi w rozwijaniu tych mięśni, które przydają się podczas pedałowania. W każdym razie w dużych miastach, w odległych zakątkach, na rowerku, na rowerze, no zwłaszcza tam, gdzie motoryzacja nie jest zbyt rozwinięta, rower jest popularny.
1: А така середня швидкість, яку ми можемо розвивати на велосипеді, я думаю, це десь так 20-30 кілометрів.
0: Угу.
1: Натомість, ну, ми знаємо, яку найвищу швидкість вдалося розвинути на велосипеді. І найвища швидкість, яку коли-небудь взагалі було досягнуто на велосипеді, вона становить 296 кілометрів на годину.
0: Nie, na polskich autostradach z taką prędkością poruszać się nie wolno.
1: І цей рекорд встановив Деніс Мюллер-Коренек у 2018 році. Натомість спеціальний велосипед рухався за автомобілем, що створював повітряний тунель, завдяки якому вдалося досягти таких показників.
0: Фасцинуюче було б прослідження, як змінялися ті поїзди, як виглядали, яке впроваджено в них удогоднення. Як розвіяно і розвіє ще інфраструктура роверова, як віємо, в Польщі jest już ona dość rozbudowana. W Ukrainie były niedowiarki, byli tacy, którzy nie wierzyli, że kiedyś na przykład będzie można poruszać się po Lwowie na rowerze, a dziś jest to coraz łatwiejsze. Pamiętam nawet pierwszą ścieżkę rowerową namalowaną samowolnie przez aktywistów na chodniku w Kijowie. Byli bardzo podnieceni tym swoim czynem i linia wyszła im krzywa, taka, że aż strach było patrzeć, ale zapoczątkowali coś bardzo, bardzo ważnego i Ukraina też jeździ na rowerach. Więc fascynujące są dzieje rowerów, różne były rowery. Rower często sprawia radość, kiedy się pojawia w czyimś życiu, na przykład rower czarny.

0: Сестричка Віка співала про свій чорний ровер і якою вона була щасливою, коли її батьки купили цей чорний ровер. А які були ваші перші велосипеди? Яких кольорів? Чекаємо на ваші повідомлення. Є дві можливості до нас написати. Перша – це на нашу електронну скриньку 50/50 ravlik.polskieradio.pl. А друга можливість – написати нам повідомлення на наш профіль на Фейсбуку «Пу на пу, пів на пів». Чекаємо на повідомлення, які кольори ваших перших велосипедів.
1: Сестричка Віка, мій ровер був чорний, і трудно ще дивити, велике щастя. Zobaczyłem ten rower, tę czarną, potarganą bestię, która przeskakuje po chodnikach, po krawężnikach. Czasami Wika jedzie na samej tylko ramie, obrywa siodełko, przebija oponę. Wspaniała, wspaniała historia przyjaźni roweru i wokalistki. Czarny rower, tak. Rower nieoświetlony, rower bez świateł, rower dla dzieci, rower do jazdy w terenie. Kupno roweru. Awaria roweru, defekt roweru, naprawa roweru, rama wspomniana roweru, fabryka rowerów, hurtownia rowerów, wielce popularny rower Ukraina jeszcze się pojawi w tej audycji dzisiaj. Złodzieje rowerów, jest nawet taka kapela całkiem fajna, rajd rowerowy, wyścigi rowerów, części do rowerów, stojaki na rowery w naszych miastach są mile widziane, podobnie jak ścieżki rowerowe, trasy dla rowerów. Wypożyczenie roweru dziś nie jest trudnością. Jeżeli nie masz swojego, możesz wypożyczyć. To naprawdę nie są wielkie pieniądze i pojechać sobie na tym rowerze. Jeszcze musimy wspomnieć, ponieważ mamy program nie tylko rozrywkowy, ale jak wspomniałem edukacyjny, że po polsku rower różnie bywał nazywany: koło, kołowiec, kołownik, velocyped oraz bicykl. Według słownika Michała Arkta od bicykla rower odróżnia posiadanie kół równej wielkości. No cóż, może i tak. W większości nowożytnych języków europejskich ta nazwa mniej więcej tak właśnie brzmi: bicykl, velocyped, ale cóż, Wika kochała swój czarny rower i niektórzy, zwłaszcza dzieci, zawsze nazywają ten pojazd bardzo, bardzo pieszczotliwie: mój rowerek.

Dziecko, spokój. Idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka, tak jak twoja matka. A taki rowerek niech ci kupi Felek albo

0: Poszedł gdzieś i mamy spokój.
1: Jaka sumna pisnia, Marcine.
2: U nas spokoju nie będzie.
1: Пісня насправді від Павла Кукіса і гурту «Пірші» стоїть в такій опозиції до щасливої, радісної Віки, котрі батьки купили улюблений, прекрасний і чорний ровер, а тут тато каже, ну ні, не буде роверка, не буде велосипедика.
2: Але виродний ойчець застав укараний і мамі надіє, що... Rowerek może niekoniecznie taki, jaki miał Felek, jednak pojawi się w życiu tej miłej dziewczynki, która na niego niewątpliwie zasłużyła.
1: A zwitki w ogóle przyszło słowo velosyped?
2: No zwitki.
1: A z Francji? Не беруся вимовляти, але походить воно від двох латинських слів – «велокс» – «швидкий» і «педес» – «ноги». В різних українських діалектах ми говоримо, наприклад, на заході України, власне, «ровер», на сході «лайба», закарпатське «біциглі», буковинське «колесо». Так, я пам'ятаю, «колесо» моя бабуся говорила на велосипед, називала його «колесо».
2: No tak, to tak jak to polskie koło. No, polska nazwa jest dość dziwna wśród języków europejskich, ale wszyscy wiemy mniej więcej skąd pochodzi, od nazwy Rover. To ta firma produkująca różnorakie pojazdy, ale był taki moment, kiedy zakłady Rover zastosowały łańcuch. Dzięki temu umożliwiły zmniejszenie rozmiaru przedniego koła i bezpieczniejszą jazdę, w ten sposób zapisując się w historii bicykli, i produkt zyskał popularność na świecie ogromną, a w języku polskim przylgnęła już ta nazwa do rzeczonego pojazdu na zawsze. Fajne jest też to, że Rover to po angielsku przecież włóczęga bez celu, łazik, obieży świat, nawet po wsi noga, a faktycznie na rowerze można zwiedzać świat, poruszać się dość szybko, sprawnie і бачити багато-багато вєле речі по дорозі.
1: Ну, і, власне, про такі мандрівки співає гурт от
2: Вінта.
3: Поки Саша мене рівно піднімає руки вгору і зустрічає от Вінта!

0: Татку навколо власне такої екологічної турботи про планету і про наше довкілля.
1: Браво ОНЗ, браво польський соціолог Лешек Сібільський. Jeszcze raz wspomnijmy to nazwisko. Dzięki jego determinacji i kampanii oddolnej projekt wspomnianej rezolucji zyskał poparcie aż 193 państw członkowskich. A oficjalne logo Światowego Dnia Rowerów przedstawia różnych, naprawdę różnych rowerzystów, których łączy to, że okrążają glob na rowerach. Przekaz tutaj jest jasny. Rower należy do całej ludzkości, do wszystkich półkuli stron świata. ONZ w ten sposób, a tak naprawdę rzadko chwalimy tę organizację ostatnio. ONZ podkreśla, że rower to nie tylko narzędzie rekreacji, ale symbol zrównoważonego transportu. Rower ma zbawienny wpływ na klimat, wspiera czystą, ekologiczną produkcję, no i promuje integrację społeczną na całym świecie. Na rower, panowie i panie.
0: І леді теж.

0: Dynama w Opli Widoplasowa, gdzieś tam w okolicach kijowskiego stadionu Dynama odbyła się ta wiekopomna scena. Ona jechała rowerem z jakimś bokserem. Wcześniej byliśmy w Lwowie i Dizax Band wyśpiewał nam miłość do swojego pojazdu, a powoli... Powoli na dziś będziemy się musieli pożegnać.
1: Tak, no czekають na nas nasi велосипеди, rowery i jedziemy kudyś.
0: Ada Tomaszewska, Jan Następniewicz, Marcin Gaczkowski, a na zakończenie zapraszamy Was do wspólnego odbycia jednego z etapów wyścigu Tour de France Kraftwerk.

0: Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
1: na razie tu, gdzieśmy wsiedli.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam Malibu. Te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: czy on w jakiś sposób jakby mówi, co będzie dalej, co będzie się odbywało na poszczególnych festiwalach i nie tylko w Polsce? Czy ma to znaczenie?
1: Pytanie jest ważne, a odpowiedź jest prosta i oczywista i brzmi tak. Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji i takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko. Koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej. Ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs, po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowym zespoły potrafią zaskoczyć, pokazać coś nowego, coś lepszego niż wysłali nam w zgłoszeniach. Także jak najbardziej.
0: А зараз дуже коротко українською. Я запитала про важливість цього конкурсу і чи він формує далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту «Сутарі». І цей конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає ці зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра сентиментальна, яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в свої звучання. Бачу, а як то є власне, з твоєї перспективи? Як ten, власне, час змінював, з однієї сторони, теж ваше подещі до трактування музики традиційної, фольку огульні, але теж як то всього змінилося з тих часів, яка є дійшнова традиція, яка була втеді?
2: No ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu, to jest super ważne. To też można się przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu,
0: Tak, 14 lat.
2: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe

0: to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal, konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
1: Mikołajki folkowej, no tak.
0: Tak, ale jednocześnie przez to, że nowa tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo jakby promocyjnie jest bardziej znana. No też wciąż jeszcze Polskie Radio jest jakąś taką, tak, ja to zawsze nazywam złota marka jakości, taki znaczek dostajesz. No i tak się czuję, że dostałam tutaj od konkursu Nowa Tradycja i od radia taką pieczątkę ze złotym znaczkiem i że to coś znaczy. I mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
1: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje? Tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
0: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać, czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to przechodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące. Przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie z wykorzystaniem tych inspiracji i zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe. Więc tak, jest to bardzo karmiące spotkanie.
1: To dużo krótko też pro festiwale, pro різні музичні ярмарки у світі, наскільки теж нову традицію там знають. То безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт чи представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цьому, в цій біографії гурту, чи конкретно виконавця знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це, безперечно, час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій, так, на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Бася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе що то є? Ну, опроч дуже важкої праці.
2: Tak,
1: ja to rozumiem. Jest,
2: tak, to jest bardzo intensywny czas, w którym obowiązki się mnożą jak fraktale, ale na szczęście wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych koncertów.
1: Już idziemy.
2: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Także bardzo się

0: jesteśmy dziećmi. Nawet kiedy rodziców zabraknie, zawsze pozostaniemy ich dziećmi. Z czym się łączy w polszczyźnie to dziecko? Ze wszystkim. Dziecko grzeczne, dziecko niegrzeczne, dziecko zdolne, dziecko szczęśliwe, dziecko osiedlowe, dziecko wiejskie, pasące krówki. Dzieci i dorośli, kobiety i dzieci, dziecko kilkudniowe, nowonarodzone, dziecko dwumiesięczne i tak dalej, opieka nad dziećmi, lubić dzieci, ha, kochać nawet dzieci, edukacja dzieci, rozwój dziecka mamy na uwadze bardzo często. Dzień dziecka obchodzimy kiedy? 1 czerwca, rzecz jasna. Dziecko to również poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej.
1: Ja це дуже часто чую «дзецько» від своєї тітоньки. І мені дуже приємно стає «дзецько».
0: Pozdrawiamy ciocię Jany Stępniewicz, ale taki zwrot dziecko jest nieco ironiczny, tak? To tak trochę z góry czasami do nas mówią. Drogie dziecko, no ogarnij się.
1: Nie, це не в цьому контексті. Dziecko kochane, ja чую.
0: Kochane dziecko, dziecko własne, dziecko dobre, dziecko ukochane, dziecko wyrodne zdarza się. Kim jest dziecko wyrodne, o tym za chwilę. Dzieci oczywiście również dotyczy zwierząt, bo zwierzęta również zakładają rodziny i w rodzinach żyją każdy gatunek po swojemu. Dziecko zatem to niedorosłe zwierzę i dziecko bardzo ważna sprawa. Nasza audycja to nasze dziecko ukochane. Dziecko to wytwór czyjejś pracy.
1: Oj, tak.
0: Związki frazeologiczne. Być, czuć się jak nowonarodzone dziecko. To czuć się jak?
1: Легко, дуже приємно. Це коли добре виспалися, тоді ми відчуваємо себе як новонароджені діти.
0: No właśnie. Czuć się generalnie dość dobrze. Słownik podpowiada coś innego, ale zapomnijmy o słowniku. Jak nowonarodzone dziecko, to spoko, to okej. Ja się zupełnie nie znam na formalnościach. Jestem jak nowonarodzone dziecko w prawnych rzeczach. Aha, w takim kontekście pisał Tadeusz Rittner.
1: A, tobto tutaj йдеться, що не зовсім розуміємося на певних справах.
0: Або навіть зовсім не розуміємось, так. Dzieckiem ukochać, co słyszeć, znać. Słyszeć, znać coś w okresie dzieciństwa jako dziecko. Wszystko jasno. Ziemię całować, którą się ukochało jako dziecko. Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody dusi centraury. Piekłu ofiarę wydrze, do nieba pójdzie po laury. Adam Mickiewicz, wiersze od dziecka. Z dziecka można coś znać, do czegoś przywyknąć. Na przykład pewna pani umiała od dziecka po łacinie, a potem okazało się, że językiem międzynarodowym jest język angielski i łacina rzadko się niestety przydaje. Cieszyć się jak dziecko, płakać się jak dziecko, cóż, nie kontrolować swoich emocji, nie myśleć o tym, że nie wypada w dorosłym świecie okazywać takie emocje. Cieszył się jak dziecko i chwyciwszy Agnieszkę w objęcia, usiłował z nią tańczyć. Maria Dąbrowska padła bez tchu na kanapę i płakała jak dziecko. Z radości i żalu, pisał inny autor. Cudowne dziecko, dziecko, które odznacza się niezwykłymi, jak na jego wiek, zdolnościami.
1: Wunderkind.
0: Chłopiec słynął na całą szkołę jako cudowne dziecko, jako umysł wyjątkowy. Najmłodszy 9-letni syn był cudownym dzieckiem i koncertował z wielkim powodzeniem, pisał Wacław Berendt. A dziecko wyrodne to dziecko, które postępuje niewłaściwie wobec swoich rodziców, albo przynajmniej bardzo zupełnie nie tak, jak oni by chcieli. Dziecko szczęścia, dziecko fortuny to niekoniecznie dziecko, to może być człowiek dorosły, który cieszy się stałym powodzeniem w życiu. Zaledwie ukończył Krasiński nauki, a wnet posypały się nań różne godności. Dzięki poparciu możnych przyjaciół, na których temu dziecku szczęścia nigdy nie zbywało. Jakie jest pochodzenie słowa dziecko, słowa dytyna? Wiemy?
1: No, słuchają, mnie ciekawo, dziznatyś.
0: Głowią się nad tym językoznawcy, czy nas przekonają? Pani profesor Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski, w poradni językowej PWN podkreśla, że jest to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański, w polszczyźnie sporadycznie od wieku XV, a od wieku

przyszły świecie. Proszę Cię wszystkie dzieci, pomyśl przez chwilę o nas. My chcemy grać zielonych.

0: spokojnie, teraz już możemy się rozluźnić. Wiemy, że mamy złoto.
1: Polskie Radio dla Ukrainy. Залишайтеся з нами.

chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach, gdzie

Dnia słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Afrokolektyw wiąże sobie krawat. Taki tytuł nosi ta piosenka z 2012 roku, pochodząca z albumu Piosenki po polsku. Tak, niewątpliwie wyśpiewali nam tę historię chwała i sława. Wiąże sobie krawat w języku polskim, ale Polski nie może.

0: No i tak nam pingwiny tańcowały.
1: Przepięknie. Pingwin w krawacie jest mnie. Stopnie uprzedzajmy faktów. Jeszcze kilka cytatów o krawatach i ich noszeniu lub nienoszeniu. Najsłynniejszy chyba polski cytat pochodzi z komedii Stanisława Barei Miś.
2: Pani Wanka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił.
3: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
1: Oczywiście taka zasada, krawat dobi człowieka, klient w krawacie zdecydowanie mniej się awanturuje, bo to po prostu zwyczajnie nie pasuje.
0: Знаєш, він не злиться і тому, що немає сили, бо ця краватка його душить, чи тому, що він настільки самовпевнений, або може просто, ну, якось так не годиться в такому офіційному, врочистому строї робити якісь сварки.
1: Так, є ще кілька цитатів, може такі. Колін Байтман, «Розвідь Яцька», повість. Zawiązałem mu krawat najlepiej, jak umiałem. Podziękował mi wylewnie i odszedł, mając na szyi coś, co wyglądało jak z trudem rozprostowany śledź, po którym przebiegło stado owiec. W tym wypadku operacja wiązania krawata zakończyła się częściowym, jedynie powodzeniem. Na szyi krawaty, a w koszuli same łaty. Janusz Berner, mądrej głowie, dość przysłowie, taki cytacik. Wiemy, o co chodzi? Wiemy.
0: Tak, no włóczno, mnie nie podobається.
1: Gail Carriger, bezgrzeszna, odwieczne pytanie. Kto przechodzi większe katusze? Człowiek w kiepsko zawiązanym krawacie, czy ludzie skazani na jego widok? Trudno to rozstrzygnąć, ale problem rzeczywiście istnieje. I cytat z historii chłopstwa. Chłopstwo Mateusza Wyżgi. Wincenty Witos, premier Rzeczypospolitej Polskiej i chłop z Wierzchosławic, nie nosił krawata i miał buty z cholewami po chłopsku. Było w tym coś prowokującego, a zarazem prostego, mocnego. Chłopstwo, historia bez krawata. Taki jest pełny tytuł tej książki. Bo nie oszukujmy się, rzeczywiście ten krawat czasami bardzo mocno uwiera.
0: Так, і браво для Вітоса, що він залишався самим собою, не хотів перевдягатися в когось іншого.
1: І то, що мовив, то, що, чого ще тримав Вінсенти Вітос, підтверджує музик вулиці Вітек.

0: Nie zatrzymasz mnie, do gry dołącz takt. Zamknij oczy, no i start.
1: Okej, dziękujemy bardzo Witkowi, muzykowi ulicy. Nasz pociąg również jedzie dalej. Pociąg pół na pół, piw na piw. Krawat dusi mnie, śpiewał Witek. I w pewnym momencie tego utworu zdecydował się zastąpić strój elegancki pospolitym dresem. Do tego was nie zachęcamy, ale stanowczo zachęcamy was do rozważania świętowania dzisiejszego nietypowego święta, czyli dnia bez krawatu.
2: День без краватки. Свято це сьогоднішнє народилося у польських компаніях як своєрідний антидот проти такого суворого, вимогливого західного дрес-коду, особливо в корпораціях, і доводить, що комфорт безпосередньо впливає на продуктивність працівників. І це одне із таких популярних нетипових свят в корпоративному середовищі. Тоді ми ховаємо краватку в шухляду, атмосфера в офісі стає значно вільнішою, більш творчою, більш партнерською, ну і ці зайві бар'єри в команді руйнуються. Я це вже побачила, як всі ховають свої краватки в шухляди.
1: Зважаючи, що в дійсніших часах właściwie każda firma już trochę stała się korporacją, więc jakiś taki protest przeciwko sztywnym normom jest oczywisty i zrozumiały. Tak naprawdę ten przewrót już się odbył, ale pamiętajmy o tym, że czasem nieformalnie to nie znaczy bez szacunku i rzeczywiście bywa, że bardziej produktywnie, bo przecież żaden profesjonalizm nie potrzebuje sztywnych ram. Ta inicjatywa rzeczywiście zrodziła się jakiś czas temu jako oddolny ruch w polskich biurach i zyskała w świecie korpo dużą popularność. Luźniejszy strój pozwala poczuć się swobodniej, budować lepsze relacje i nie wierzę, że to powiem, ale to powiem, pobudza kreatywność. Kreatywność, proszę państwa. Więc może zrezygnujmy z tych elementów garderoby, których wcale nie lubimy tak naprawdę i chcielibyśmy i nosimy je tylko, żeby wyglądać lepiej w czyichś oczach. Nie tędy droga, absolutnie.
2: Так, краще зняти краватку і, може, повісити її десь далеко-далеко.
1: А може, нехай викомпі, повісьмо крават в лазні.
2: Ну, так.

0: A to była muzyczna ciekawostka. Robert Gawliński i Madame, krawat powieszony w łaźni. Z daleka, z połowy lat 80. przybył do nas ten utwór.
1: Tak, Robert Gawliński przed tym, jak stworzył gurt Wilki, eksperymentował i z chłodnym zwuczaniem razem i z Madame, i z takim hurtem.
0: Chyba w jakimś garażu, a dzisiaj mamy dzień 2 czerwca 2026 roku. To nie oznacza, że nie możemy sprawdzić, co działo się tego dnia w poprzednich latach i stuleciach.
1: O, poczynajemy moją ulubioną rubrykę z historii Piw na Piw.
0: No to zaczynamy.

0: 1273.
1: 2 czerwca właśnie książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem i wcale się nie zawstydził.

0: 2 червня 1882 року.
1: Того власне дня у вибрежі Сардинії змарув великий бохатер часів, в яких жив Джузеппе Гарібальді, демократа, републіканін, бойовник о визволення і з'єднання Włoch. Wsławił się Garibaldi między innymi tym, że w maju roku 1860 wyruszył z Genui wraz z grupą nieco ponad 1000 ochotników w marsz, wyruszył na Rzym. Był to tak zwany marsz czerwonych koszul, więc wszyscy byli eleganccy, ale bez krawatów. Dzięki temu maszerowało im się na Rzym łatwiej i w ciągu kilku miesięcy opanowali najpierw Sycylię, później przeprawili się na Półwysep Apeniński, zdobyli Neapol, a Rzym był już naprawdę coraz to bliżej. Historią pół na pół sport. Rok 1891.
0: Тоді у футболі запроваджено пенальті, а пропозиція надійшла від ірландця Вільяма Макрома.
1: Myślał i wymyślił. 11 metr i pojedynek strzelec kontra bramkarz. Kibice śledzący to z zapartym tchem. Naprawdę fajny pomysł. Dziękujemy. Stało się coś bardzo doniosłego, również dla nas osobiście, 2 czerwca 1897 roku.
0: Тоді у Сполучених Штатах Америки італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо.
1: Fascynująca historia rozwoju tej gałęzi. Jak to się wszystko działo? W roku 1887 niejaki Heinrich Herzog udowodnił, tak, że fale elektromagnetyczne rzeczywiście istnieją. W roku 1891 Edward Branly stworzył detektor do wykrywania fal herca, a rosyjski pionier radiotelegrafii Aleksander Popow 4 lata później skonstruował pierwszy odbiornik do odbierania takich fal oraz elektromagnetyczną antenę. Zwieńczeniem tych następujących po sobie genialnych naszym zdaniem odkryć było wysłanie 28 marca 1899 roku przez Giuliano Marconiego pierwszego radiotelegramu ze stacji South Foreland w Anglii do oddalonej o 50 km miejscowości Wimere we Francji. Za datę powstania radia uznaje się jednak rok 1901, kiedy to Marconiemu udało się przesłać sygnał radiowy przez Atlantyk. Ale pojawia się pytanie, czy Marconi rzeczywiście był pierwszym?
0: Ну, він є першим претендентом на звання творця радіо, натомість другим претендентом був Нікола Тесла. Він сконструював високовольтну котушку, яка випромінювала потужні електромагнітні хвилі, а Марконі без його дозволу використав цей пристрій для створення свого радіо. Тесла також працював над апаратом, який міг би приймати електромагнітні хвилі, але у 1900 році італієць випередив його всього на кілька днів.

0: Elektryczne gitary, nie pij Piotrek, trwa audycja pół na pół, piw na piw, nieformalna, bez krawatów i nieformalnie bez krawatów. Chcieliśmy wam jeszcze przypomnieć o tym, co zdarzyło się w minionych latach i stuleciach. Na przykład 2 czerwca 1916 roku w mieście Warszawie zakończył się strajk warszawskich tramwajarzy, trwający od 14 maja. Pasażerowie odetchnęli z ulgą, zwłaszcza posiadacze karty warszawiaka, biletów miesięcznych i tym podobnych.
1: Але робітники вже ні. Страйк був організований Польською соціалістичною партією і протестом робітників проти тогочасної влади. Вимагали вони підвищення заробітної плати, зупинили рух транспорту, паралізувавши міське сполучення. Страйк завершився невдачею для протестувальників і був остаточно придушений, коли влада вирішила застосувати силу для відновлення контролю над, власне, міським рухом транспортним.
0: Так, над сіттю транспортовою, а для наших мівочників історії вспомни ще, що так, вовчас в Варшаві жанджіла адміністрація німецька.
1: Рік, 2 червня.
0: Tego dnia odbyła się premiera amerykańskiego filmu Cywilizacja w reżyserii Reginalda Barkera, Raymonda Westa i Thomasa Innesa. I teraz fragment z tego filmu. A nie, był to film niemy, więc niestety fragmentu nie będzie.
1: Рік, 2 червня.
0: Wojna polsko-bolszewicka, polsko-ukraińsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk sojuszniczych nad bolszewikami w bitwie pod Boryspolem koło Kijowa. Wspominamy tę bitwę i wspominamy Boryspol. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do Boryspola ruch lotniczy. Tego dnia zakończyła się wojna włosko-etiopska, włosko-abisyńska. Inaczej mówiąc, jeden z naszych ulubionych historycznych bohaterów, barwny cesarz Haile Selassie I, udał się tego dnia na wygnanie do Wielkiej Brytanii. I wracamy na Półwysep Apeniński. 2 czerwca 1946 roku.
1: W Italii za rezultatami referendumu proголошено республіку i uwaga, тоді, аж тоді жінкам надано виборче право.
0: Tego dnia skończyła się, kilka dni później, kilkanaście właściwie, we Włoszech przestała istnieć monarchia. Włochy stały się nowoczesną republiką z prawami wyborczymi dla kobiet i nieprzypadkowo dziś Włosi obchodzą święto narodowe.
1: Рік.
0: Tym razem jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. W opactwie westminsterskim odbyły się uroczystości koronacyjne Elżbiety II.
1: Monarchyня померла, нагадаємо, 8 вересня 2022 року у віці 96 років, а період правління Єлизавети II іноді називають Другою Єлизаветинською епохою. Наступником Єлизавети II став, нагадаю, її син Чарльз, який править як Чарльз III.
0: Tak, cała długa epoka w historii świata, nie bójmy się tego powiedzieć.
1: Рік.
0: Tak, wydarzenie, które miało zniknąć z książek, z prasy, z podręczników historii. Powstanie robotników w Nowoczerkasku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zostało od tego dnia stłumione przez radzieckie wojsko i siły bezpieczeństwa. Powstanie zostało sprowokowane przez drastyczną podwyżkę cen

0: żywności są różne dane szacunkowe, ale według tych najbardziej alarmujących wówczas od kul dum-dum zginęło około 100 osób.
1: Ми побували на різних континентах, а тепер вирушаємо у космос. 1966 рік.
0: Kosmiczny wyścig dwóch mocarstw. Tego dnia na Księżycu wylądowała amerykańska sonda kosmiczna Surveyor. Kilka miesięcy wcześniej, 3 lutego 1966 roku, udało się to również sondzie wystrzelonej przez Sowietów.
1: A 2 czerwca 1970 roku
0: zginął w wypadku Bruce McLaren, głośne nazwisko, nowozelandzki kierowca wyścigowy, inżynier, wynalazca, zginął na torze wyścigowym w Goodwood w Anglii.
1: Польща і 2 червня 1979 року.
0: To bardzo ważna data w historii najnowszej Polski. Tego dnia z pielgrzymką do swojej ojczyzny przybył papież Jan Paweł II z pierwszą wizytą. Wcześniej bywał tutaj jako Karol Wojtyła, a ponieważ, jak wiemy, Karol Wojtyła był aktorem, potrafił przemawiać i wiele rzeczy potrafił robić, wystąpienie jego wówczas na Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, zostało zapamiętane na długo. To wówczas właśnie padły te słynne słowa.
2: Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
0: I odnowienia, pewnego odświeżenia wszystkim wam życzymy.
1: My, тобто Марcin Gaćkowski,
0: Jana Stępniewicz.
1: Wy słuchali dwumowną передачу Pif na Pif.

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda?

Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt